Wow, ostra, zobaczcie to. Dziękujemy jeszcze raz. To jest niesamowicie.